si moja ni mubia na wote frifini ntontodia imu Krista utotu ya Abraham be amen.